Stary, dziwne jest niebo, dziwny jest ten świat. Bomby z nieba lecą, plecy lubią bat, lubią bat. Za śmierć w tej wojnie rozkoszami kusi 79 i ze złota pałac. Uśmiech ma na twarzy Basamat Alfarach. Dziwne jest niebo, dziwny jest ten świat. Bomby z nieba lecą, plecy lubią bat, lubią bat. Kilku sadystów, zaćmienie umysłów, zadufani w panu, czołem w smród dywanu. Zadufani w panu, czołem w smród dywanu. Dziwne jest niebo, dziwny jest ten świat. Bomby z nieba lecą, plecy lubią bat, lubią

dniu czarnej tęczy, nienawiści studnia, diament z księżyca, sekret z południa. Młody, stary bełkot wiary, młody, stary bełkot.

jest to niebo. Dziwny jest ten świat. Bomby z nieba lecą. Plecy lubią bat, lubią bat. Dziwne jest to niebo. Dziwny jest ten świat. Bomby z nieba lecą. Plecy lubią.